0: Termíny pro představu stretia i posvětení polských výchovných centrů v místovostiach Kabel i Vilnius nevzdomu. Sekretár Rady ochrany paměti Borecké možnosti za Andřej Svobodu povědomí, že v místě na mém dostanu z kordula a stretia na novém sekretáři přednášení stretia roce. Vidíme stravama, schváleným premiérministrom Jezubodikom, Rejzer u Vilnomu mal podpis 30. června, ukaz ministra Čelnici. Andrzej Przewodnik poinformował, że na skutku tej
1: Dowiemy się, czy terminy, które zostały przyjęte jako terminy...
0: Wchodzimy do widajemy, czy termin jest ponownie na dyspozycji i podkreślenie nakładów z 4 dniami i kartą z systemem. Jak na teorii, ostatecznie obiecać, że nie będziemy otrzymały. Rozmowy na tytułu sprawdzi do tych składów,

0: Każą, czy te terminy będą utrzymane. Mamy nadzieję, że tak się stanie.
1: Andrzej Przewodnik zaznaczył, że robota u Katyn i Charków i Tamignomu nabliżają się do końca i kładą jeszcze budynki gotowe i do wyświetlenia swoje czasy. Andrzej Przewodnik
2: Oh, well, where is my county fair?